noć ima svoju muć i najboljšu glazbu. Radio Salomon. Salida del vuelo con destino a la

0: chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Salomon. Najlepsze politie.